0: Serenata Liv.
1: Vse reseti rap, ko serenata rap. Dragi radio pohleb, ko da je to edini rap. Hajde dvakrat na teden, ni še taki bad. Desetkrat na minuto, čaki, to ne gre. Ejo, ne vem kaj je s totimi ludijo. Ko hitnem studio, se